0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak zwana technologia stealth, zmniejszająca sygnaturę radarową, a co za tym idzie, sprawiająca, że dana maszyna jest znacznie trudniejsza do wykrycia, została zapoczątkowana w latach 60. właśnie w strefie 51. Z początku baza miała służyć do testowania przez CIA samolotów szpiegowskich U-2 oraz A-12, ale gdy okazało się, że radzieckie pociski ziemia-powietrze są w stanie je zestrzelić, skupiono się wyłącznie na obniżaniu wykrywalności. Pierwszym na świecie samolotem wykonanym w technologii stealth był zaprojektowany w strefie 51 bombowiec F-117 Nighthawk.

Hiszpańskie bulteriery są kuzynami angielskich bulterierów. Gdy Deccan był pod panowaniem brytyjskim, żołnierze korony przywieźli z Wielkiej Brytanii czystej krwi angielskie bulteriery. Psy były następnie krzyżowane z lokalnymi rasami, co doprowadziło do powstania pierwszych pakistańskich bulterierów. Niewielu hodowców wie, że ta rasa Bully Kutta pozostała czysta i niezmieniona od czasów starożytnych. Wielu kwestionuje jednak pochodzenie i historię. Niezależnie od prawdziwego pochodzenia rasy, popularność Bully Kutta w ojczyźnie jest nadal bardzo duża. Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na coraz to lepsze psy bojowe, hodowcy próbują udoskonalić rasę. Pakistańskie bulteriery mierzą średnio od 50 do 66 cm w kłębie, są zatem zaliczane do grupy psów dużych. Ważą średnio 35-45 kg. Teriery są często nieufne wobec obcych, mają silny instynkt terytorialny i zawsze staną w obronie swojego właściciela. Są doskonałymi, uważnymi stróżami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dzielnica Cape Flats, Kapsztad RPA. Najniebezpieczniejsza dzielnica na świecie. Cape Flats to rozległy, nisko położony, płaski obszar położony na południowy wschód od centralnej dzielnicy biznesowej Kapsztadu. Cape Flats przeszło dramatyczne zmiany w ciągu ostatniego półwiecza. W 1950 roku teren ten był praktycznie niezamieszkały, jednak w ciągu kilkudziesięciu lat powstała tam dzielnica uważana za najniebezpieczniejszą na świecie. Prawie wszystkie społeczności tego regionu pozostają w takim czy innym stopniu dotknięte ubóstwem. Poważne problemy społeczne obejmują wysoką stopę bezrobocia i wysoki poziom działalności gangów. Pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku doszło do poważnego konfliktu zbrojnego między różnymi gangami i stan taki utrzymuje się do dzisiaj. Na terenie dzielnicy nieustannie różne grupy przestępcze walczą o dominację. Mimo bliskiego położenia niedaleko dużej i stosunkowo bogatej aglomeracji Kapsztadu, dzielnica ta nieustannie zmaga się ze zorganizowaną przestępczością, która bezpośrednio wpływa na życie mieszkańców.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kadzielnik nad przepaścią. Góra Wudang. Góra Wudang słynie z pięknych krajobrazów. Znajduje się na niej również bardzo szczególny palnik do kadzideł. Jest to specyficzna żeliwna konstrukcja znajdująca się na klifie. Według regionalnych informacji kadzielnica została wykonana w formie głowy smoka przez lokalnych rzemieślników. Konstrukcja służy w celach religijnych. Obecnie jest popularną, jednak bardzo trudno dostępną atrakcją turystyczną. Ze względu na trudną trasę prowadzącą w to miejsce, lokalne władze ograniczyły w pewnym stopniu możliwość zwiedzania tego miejsca. Jedną z trudności jest brak oficjalnych informacji na temat lokalizacji miejsca. Aby do niego dotrzeć, trzeba wykazać się nie lada sprytem i być przygotowanym na pokonanie dziesiątek kilometrów górskich tras.

Wojtkowi zabronili pisać wierszy, Wojtkowi zabronili śpiewać. Wojtka wsadzili w psychiatryczny, na obiad wbili mu zastrzyk. Widziałem Wojtka na Placu Wolności, skulony

Wojtek nie będzie śpiewał już pieśni. Wojtkowi uszyli koszulę. Wojtek nie będzie pisał już wierszy. Wojtkowi zbili trumnę. Zapalili mu świeczkę wolności przy trumnie białej. Cicho się zrobiło w izbie wokoło, wiatr

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dajnima. To rodzaj polietylenu o ultradużej masie cząsteczkowej. To materiał używany m.in. do produkcji pętli wspinaczkowych, lin pomocniczych do wspinaczki, lin do żeglugi, linek do wędkowania, kamizelek kuloodpornych oraz elementów endoprotez. Taśmy i liny wykonane z dajnima są znacznie bardziej rozciągliwe od swoich odpowiedników wykonanych z innych włókien, a w szczególności z kewlaru. Włókno kewlarowe jest blisko trzykrotnie wytrzymalsze od poliamidowego czy poliesterowego, a wytrzymałość dajnima jest prawie dwukrotnie większa od kewlaru. Oprócz tego materiał charakteryzuje się wysokim stosunkiem wytrzymałości do masy, znaczną odpornością na ścieranie oraz bardzo niskim współczynnikiem absorbowania wilgoci. Ciekawostką jest fakt, że liny wykonane z tego materiału charakteryzują się tak dużą lekkością, że unoszą się na wodzie, co jest niewątpliwie dodatkową zaletą.

słyszę własnego się boję cienia. Życie w koszmar się zamienia.

się na każdej gawie. Jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już nie uczestniczę. Nie ubieram się zbyt modnie, czasem się poleję w spodnie. Jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Robert Kubica, jeden z najbardziej utalentowanych polskich kierowców wyścigowych, zaprzepaścił swoją karierę podczas dramatycznego wypadku w 2011 roku. Jego miłość do adrenaliny i pasja do sportów motorowych zaprowadziły go na trasy rajdowe, gdzie niestety doszło do tragedii, która na zawsze odmieniła jego życie. 6 lutego 2011 podczas rajdu Ronde di Andorra we Włoszech Kubica uległ poważnemu wypadkowi. Jadąc swoją Skodą Fabią S2000 stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w metalową barierę ochronną. Bariera przebiła się przez kokpit, ratownicy szybko dotarli na miejsce wypadku i przetransportowali Kubicę do szpitala. Robert Kubica musiał stawić czoła nie tylko fizycznym, ale także psychicznym wyzwaniom związanym z powrotem do zdrowia. Ciekawostką jest to, że mimo tak poważnych obrażeń i długiej rehabilitacji, Kubica nie zrezygnował z kariery w motorsporcie. Jego determinacja i siła woli pozwoliły mu na powrót do wyścigów, najpierw w rajdach, potem znowuż w Formule 1. W 2019 roku Kubica powrócił na tory Formuły 1 jako kierowca zespołu Williams, co było niezwykłym osiągnięciem i dowodem jego niezłomnego charakteru. Incydent z 2011 roku wyjątkowo mocno podkreśla, jak niebezpieczne mogą być sporty motorowe, nawet dla najbardziej doświadczonych kierowców.

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w TVN-ie. Znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów.

Dlatego, że mnie nie chcesz, znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w bankowości, znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią. I zrobię łaskę prezesowi, i zrobię łaskę prezesowej, bo wszyscy to robią. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego. Dlatego, że mnie nie chcesz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: David Blaine to amerykański iluzjonista i kaskader, który w 2006 roku podjął się pobicia rekordów ilości spędzonego czasu pod wodą. Wszyscy odradzali mu tego wyczynu, jednak mężczyzna podjął się wyzwania. 33-latek opuścił się do 2,5-metrowej akrylowej kuli wypełnionej wodą w Lincoln Center for the Performing Arts w Nowym Jorku. Blaine wszedł do bańki w spodniach, gumowych butach i specjalnej masce do nurkowania. Lekarze stwierdzili, że już drugiego dnia pojawiły się u niego dowody na niewydolność wątroby. 33-letni iluzjonista cierpiał również na łuszczenie się skóry, ostre bóle stawów i silny ból ucha. Nawet wezwano do konsultacji NASA, ponieważ bańka wodna Blaine'a była podobna do symulatora nieważkości stosowanego przez astronautów. Magik przed podjęciem się wyzwania trenował przez pół roku pod okiem żołnierzy z amerykańskich jednostek specjalnych.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić. Materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony, witam w audycji Winyl. Zaczynamy, dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Nora Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie cover oryginału zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathu w Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alanizakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: tylko bo to robi szef, niech obrania się jej krawiec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

po co są tramwaje? Zapewne nie zastanawialiście się nigdy nad tym zjawiskiem, klnąc na niepunktualność i czekając na ów tramwaj, albo wciskając się do lub wyciskając z jego gęstych czeluści. A tramwaje mają dla każdego miasta kolosalne znaczenie. Bez tramwajów nasze miasto wprawdzie mogłoby funkcjonować, ale zapewniam was, nie za długo. Takie Tokio na przykład. Niby Japończycy mali spryciarze, a takiej prostej rzeczy nie wiedzą, ale po kolei. Otóż tramwaje działają jako olbrzymi wentylator i są częścią składową wielkiego systemu klimatyzacyjnego miasta. Szybki ruch w wąskich kanionach ulic powoduje zawirowania powietrza zwane dalej wiatrem, który jest konieczny ze względu na spaliny autobusów, o czym zresztą za chwilę. Wyładowania na przewodach trakcyjnych mają na celu produkcję ozonu niezbędnego do odświeżania powietrza. Często też tramwaje zatrzymują się na przystankach i wachlują, czyli rozgarniają specjalnymi do tego celu skrzydłami zaskorupiałe w tym miejscu powietrze. A autobusy? Również trzeba na to spojrzeć głębiej, aby dostrzec, jak ważną i niezbędną rolę spełniają w życiu naszego miasta. Otóż działają na zasadzie termostatu i są w zasadzie tam, gdzie w danym momencie być powinny i ogrzewają powietrze. Ludzie, próbując jakoś sklasyfikować i oswoić to zjawisko, powymyślali tak zwane rozkłady jazdy i bardzo się złoszczą, jeżeli ich przewidywania w tychże się nie sprawdzają. Jest to zupełnie irracjonalne, bo to tak jakby się gniewać na pogodę, że nie stosuje się do wytycznych w prognozie. Natomiast produkt uboczny ogrzewania, spaliny, jest rozganiany i rozwiewany przez tramwaje. Tak więc widzicie, że MPK, czas rozszyfrować ten skrót, Miejskie Przedsiębiorstwo Klimatyzacyjne, jest organizacją najwyższej użyteczności, tworem trochę dla nas tajemniczym poprzez niezrozumienie wszystkich zjawisk, ale absolutnie samowystarczalnym. My jesteśmy tylko pasożytami wykorzystującymi konstrukcję owych urządzeń grzewczo-wiatrowych i pewną określoność tras. A teraz wyobraźcie sobie skalę przedsięwzięcia pod tytułem Polska Klimatyzacja Państwowa. Te długie urządzenia grzewczo-wiejne przemierzające setki kilometrów naszego kraju.

fusy. Spośród wielu wróżek, ich plusów i minusów, była wróżka, co biegle wróżyła swaj fusów. Bardzo sobie ceniłem ten rodzaj przepowiedni. Usta wieszczbą zajęte, nie gadały bredni.

stajenka. Raz krowa Marianna śpiewała hosanna, a ciele jej wtórowało. Myśl miała kaleką święcone dać mleko, lecz jej się nie udało. Aż w całej oborze wołano: o Boże, zatkajcie tą głupią krowinę. I Bóg ich wysłuchał. Świętego pchnął ducha, święconą dał wołowinę.

opowieści z ciemnych korytarzy.

La Voilante, mojej wróżce. Przedtem stawał na tyle daleko, by nie przekraczać magicznej granicy, za którą portierzy i ochroniarze tego świata robią się zaniepokojeni. Po przekroczeniu której podchodzą leniwym krokiem i patrząc z obrzydzeniem, każą odejść. Podchodzą rozluźnieni, bo nie stanowi zagrożenia. Psuje tylko estetykę. Nie pasuje do złoceń, purpury, do eleganckich futer i blasku biżuterii. A można i go bezkarnie uderzyć. Niektórzy robili sobie nawet z tego rozrywkę. Był kloszardem już od wielu lat i nie przekraczałby tej magicznej granicy, gdyby nie La Voilante. Teraz już się nie bał i o dziwo wprawdzie nadal umiał szybko zniknąć, ale też i dotychczasową granicę przekraczał w niewyobrażalnie bezczelny sposób. I nikt go nie dotknął. Teraz stał wyprostowany i patrzył w oczy przepięknych kobiet. Patrzył na ich skrzące kolie, ażurowo przykrywające śmiałe dekolty, na diademy w fantazyjnych fryzurach, na pierścienie czy bransolety brzęczące na wiotkich przegubach i delikatnych dłoniach. I uśmiechał się. Z pobłażaniem, wyrozumiale, z wyższością. Gniewne i zdumione spojrzenia mężczyzn gasił pogardą. Czy stać by ich było na to, co jego? A później znikał. Szedł przez miasto spokojnie, jak właściciel wielkiej plantacji między rzędami kukurydzy czy innej trzciny, patrząc na wszystkie dobra i luksusy tego świata, mimochodem dotykając Rolls-Royce'a i jednym spojrzeniem gasząc warkot psa w uniformie szofera. Taką dawało to siłę. Nie miał

tym pojęcia aż do tego płomiennego wieczoru, aż do tego pożaru. Pożaru, w którym bez śladu popiołu spłonęły wszystkie brylanty najbardziej ekskluzywnego jubilera w Paryżu, łącznie z La Voilante. Największym, najdroższym, najpiękniejszym brylantem na świecie. Tak mówiły oficjalne wersje. Oparzenia goiły się długo, ale warto było. Teraz, stojąc w zapuszczonym kwartale parszywej dzielnicy, był w stanie z jednego zabłąkanego okruszka neonowych świateł wypuścić całą eksplozję tęczy we wszystkie strony świata. A później całował namiętnie, acz z szacunkiem, zawijał w brudną chustkę i, będąc panem tego świata, pobłażał wszelkim fanaberiom bogaczy.

biały koń. Od pewnego czasu chodziła po okolicy ni to plotka, ni to groza. Ludziom w ich szarym życiu potrzeba było choć odrobiny ekscytacji. A cóż się do tego lepiej nadaje niż egzotyczna plotka, czy jakaś miejska legenda, no choćby małomiasteczkowa? Okolica drżała. Rozognione emocjami powtarzane słowa rosły wykładniczo, zwielokrotniając się za każdym powtórzeniem. Jak zwykle byli tacy, którzy zarzekali się, że widzieli, gówno tam widzieli. Po prostu ludziom brakowało sensacji. Życie, które prowadzili, wydawało im się nudną egzystencją i wymyślali sobie baśniowe elementy. Później wmawiając jeden drugiemu do tego stopnia, że sami zaczynają w to wierzyć. No bo proszę was, jak można wierzyć w taką bzdurę, że zawsze przy pełni księżyca, po całej okolicy, po błąkach i polach, po pustych dróżkach i drogach galopuje przepiękny biały koń? Kobiety wzdychały tęsknie, szepcząc sobie na ucho, czerwieniąc się i chichocząc. Mężczyźni opowiadali z zachwytem o jego wielkości, szybkości i takie tam poetyckie bajendy, jak to pędzi w swym szale, błyskając okiem z rozwianą grzywą, taki nieujarzmiony i dziki. Śmiałem się z tych gadek i pukałem w czoło, ale zbiorowa histeria zataczała coraz szersze kręgi. Coraz więcej poważnych skądinąd, sceptycznych i ostrożnych w sądach ludzi zaklinało się na wszystkie świętości. Organizowali grupy i czaili się po nocach, by go choć raz zobaczyć. Co i raz któraś z grup wracała, oczadziała ze szczęścia, paplając nieskładnie jeden przez drugiego. Życie całej okolicy zaczęło toczyć się od pełni do pełni. Długo nie dawałem ponieść się w fali zbiorowej histerii, ale zobaczyłem, że nawet już nie dyskutują o danej kwestii w kategoriach prawdy, a mój sceptycyzm traktują wyrozumiale i z pobłażeniem, jak ci, którzy dostąpili, więc wybaczają niedowiarkom. W końcu pomyślałem sobie, ach, niech tam, zobaczę i ja. Obalę ten ich idiotyczny mit, tą zbiorową autosugestię czy histerię. Byłem przytomny i sceptyczny. Nie było jakiejś reguły, konkretnych miejsc, w których pokazywał się najczęściej. Mógł być wszędzie i nieraz zdarzało się, że widziały go dwie, a nawet trzy grupy w odległych od siebie miejscach. Czasem mogło się zdawać, że lubi takie popisy i specjalnie stara się zaspokoić swoją publikę. Mój dom stał na uboczu. Zaraz za nim była rozległa, pagórkowata łąka, zagajnik i pole. I tak przeplatane aż hen-hen. Noc była piękna. Księżyc lśnił hipnotycznie. Wciągnąłem rześkie powietrze. Opadłem na cztery nogi i ruszyłem galopem, czując jak wiatr targa mnie za grzyb.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gdy chcemy powiedzieć nie, to kręcimy głową w lewo i prawo na przemian. Zastanawialiście się, skąd wziął się taki odruch? Być może nabywamy go we wczesnym dzieciństwie, gdy chcemy odmówić dalszego karmienia. Swoje obserwacje w tym temacie zanotował już w 1872 sam Karol Darwin. Niemowlęta mają mocno ograniczone zdolności motoryczne, dlatego trzymane przy piersi podczas karmienia nie są w stanie odsunąć głowy do tyłu. Jeśli już są najedzone, to jedyną opcją zademonstrowania tego jest właśnie przekręcenie głowy w bok. Jak udowadniają współcześni naukowcy, coś w tym jest, choć teza ta jest trudna do udowodnienia. Faktem jest natomiast, że także małpy bonobo odwracają głowę, gdy mają już dosyć karmienia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić trzeci studyjny album australijskiego zespołu Dead Can Dance, zatytułowany Within the Realm of Dying Sun. Album został wydany 27 lipca w 1987 roku, oczywiście nakładem wytwórni 4AD. W tym czasie Dead Can Dance tworzyli głównie Lisa Gerrard i Brendan Perry, a także Peter Ulrich po odejściu Scotta Rogera i Jamesa Pinkera w 1987 roku. O brzmieniu albumu zespół skomentował: zrozumieliśmy, że wcześniej ograniczaliśmy nasze muzyczne wizje, polegając na gitarze, basie i perkusji. Te instrumenty nie były wystarczające, aby wyrazić wiele rzeczy, które słyszeliśmy. O powstawaniu albumu właściciel wytwórni 4AD, Ivo Watts Russell, skomentował: myślę, że relacja między nimi a producentem Johnem Riversem osiągnęła apogeum przy Within the Realm of a Dying Sun. To prawdopodobnie moja ulubiona płyta w ich dorobku. W drugiej połowie albumu szczególnie wyraźnie zaznaczył się wokal Gerrard, a jej styl śpiewania często zawierał melodyjne, mistyczne akcenty, szczególnie w utworze Kantara. Zdjęcie na okładce zostało wykonane w Paryżu przy grobie rodzinnym François Vincenta Raspaila na cmentarzu Père Lachaise. Parę ciekawostek. Utwór Down of the Iconoclast został samplowany przez The Future Sound of London na ich singlu w 1991 roku Papua New Guinea. Amerykańska wokalistka pop Fergie wykorzystała później również utwór Down of the Iconoclast w swoim utworze Hungry z gościnnym udziałem Ricka Rossa, który znalazł się na jej albumie Double Duchess w 2017 roku. Utwór ten przeplatał śpiew hip-hopowymi bitami i wokalem oba artystów. Utwór Summoning of the Muse został wykorzystany przez kolegę z 4AD, A.R. Kane'a, w utworze Off Into Space z ich albumu E1989. Utwór Xavier został wykonany przez brytyjski zespół gotycko-metalowy Paradise Lost. Ten cover jest dostępny na limitowanej edycji ich albumu Symbol of Love Live z roku 2002. Początkowa część utworu Anywhere Out of the World była także wielokrotnie wykorzystywana jako przejmująca muzyka w tle w odcinku numer 30.7 programu BBC Horizon zatytułowanym Hunt for the Domesday Asteroid z lutego 1994. Pierwotnie wyemitowanym przed przewidywanym uderzeniem komety Shoemaker-Levine 9 w planetę Jowisz w lipcu tego samego roku. Brytyjski magazyn Fact uznał płytę Within the Realm of Dying Sun za jedną z 20 najlepszych płyt gotyckich wszech czasów. Jakie utwory są zawarte na płycie? Anywhere Out of the World, Windfall, In the Wake of Adversity, Xavier, Down of the Iconoclast, Kantara, Summoning of the Muse i na koniec Persephone, The Gathering of Flowers. Personel: Lisa Gerrard, wokal, inne instrumenty, produkcja, Bernard Perry, wokal, inne instrumenty, produkcja. No i tutaj mamy masę innych muzyków, którzy obsługują wszystko, co tam w tle słychać. Dead Can Dance, rok 1987, Within the Realm of a Dying Sun.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario Forte. Będziemy kontynuować to, co zapowiadałem w ubiegłym tygodniu. Będzie Black Sabbath, ale w wersjach innych zespołów. Będzie to 9 kawałków, za nami pierwszy. Jeśli uda nam się zmieścić, jeśli będę się streszczać, to wejdzie jeszcze coś. Ale zobaczymy, jak to będzie. Na początek White Zombie i Children of the Grave z takiej płyty z 1994 roku. Uważam, że najfajniejszej płyty coverowej, takiego składaka, na którym zagrali m.in. właśnie White Zombie, Biohazard, Megadeth czy... I wielu, wielu, wielu innych. Wyszło trzy wersje tej płyty, Nativity in Black. Później ukazała się jeszcze płyta Red i Blue. Blue jest nieoficjalna, ale okładka nawiązuje do dwóch poprzednich. Ta pierwsza jest w moim odczuciu najfajniejsza i z tej właśnie posłuchamy dziś jeszcze trzech kawałków. Teraz będzie zespół Biohazard z piosenką After Forever. Oczywiście w oryginale Black Sabbath. Zapraszam.

To był Biohazard i After Forever. I z tej samej płyty, jako już rzekłem, Megadeth i Paranoid. Fantastyczna wersja. Na koniec zagalopuje się perkusista, którego Dave Mustaine będzie musiał przywołać do porządku. Ten kawałek był u nas już wielokrotnie, ale przy tej okazji posłuchamy go jeszcze raz. Paranoid.

I jeszcze jeden utwór z tejże płyty coverowej, czyli zespół Corrosion of Conformity i Lord of This World. Rok 94. Słuchamy.

Okazuje się, że tu dziś chyba będą wyłącznie amerykańskie kapele. Następny zespół to Karma to Burn z piosenką Never Say Die z roku 2011. To taki specyficzny zespół, który numeruje swoje kawałki na każdej płycie. To jest akurat z piątej płyty, więc na tej płycie kawałki nazywają się na przykład 54, 55 i tak dalej. Na innych płytach też są oczywiście numerowane i tak się czasem zastanawiam, jak publika skanduje na koncertach, jaki utwór sobie życzą. Musi to wyglądać wesoło, coś jak gra w bingo na przykład. Nie wiem, nie widziałem, ale może sobie sprawdzę na YouTubie, może jest jakiś koncert. Dobrze, nie przedłużamy. Karma to Burn, Never Say Die.

I dalej Stany Zjednoczone, zespół Overkill, taka doskonała szatanerka z piosenką Changes z płyty w pełni coverowej, płyta pod tytułem Coverkill z szlagierami hardrockowych kapel na ich modłę. Słuchamy Overkill Changes.

I kolejny zespół ze Stanów, zespół Brownout. Na potrzeby grania coverów Black Sabbath przyjęli nazwę Brown Sabbath. Tym razem piosenka The Wizard z roku 2014, z takiej właśnie płyty coverowej Sabbathów. Cóż tu dodać? Według mnie to jest najlepszy zespół coverowy, jeśli idzie o Black Sabbath. Nie znam lepszych cwaniaków, którzy nie robią tego naprawdę po rockowemu, tylko właśnie w stylu latino funk. Zapraszam.

I jeszcze raz Brownout, teraz Electric Funeral z 2016 roku, z kolejnej płyty, na której grają swoje wersje Black Sabbath, ale oni nie tylko tym się zajmują, grają też oczywiście swoje rzeczy i one nieco odbiegają od tego, co robią na swoją modłę innych zespołów, bo coverowali też na przykład Public Enemy. Są naprawdę świetni, polecam ich posłuchanie. Teraz 2016 rok i dwójka wersji sabatowych. Zapraszam.

To był Brownout ze Stanów Zjednoczonych, z Teksasu. Zaryzykuję, bo chyba zmieści mi się coś, czego nie przewidywałem. Będzie zespół Acid Drinkers z piosenką NIB z płyty Fish Dick z 94 roku. I tak szybko po prostu zapraszam.

0: Chęt.
1: No, chyba nam się udało. Teraz będzie zespół Year of the Cobra z piosenką Planet Caravan. Jak już wspominałem, jedna z moich najbardziej ulubionych piosenek Black Sabbath. Rok 2020, a to jest taki duet z Seattle. Fajnie grają, trochę inaczej. Odbiegać będą też od tego metalistycznego świata wyznawców chyba to heavy metalu. Za tydzień wracamy na wcześniej ustalone tory. Będziemy grać znów to, co sobie tam wcześniej poukładałem, a Ozzy, nieprzewidywalny Ozzy, nam tutaj zakłócił plan, ale już w porządku, wracamy, będzie znów funky, jazz, soul i oczywiście trochę rzeczy cięższych. Żegnam się z Państwem, Super Mario. Słuchajcie za tydzień w poniedziałek o tej samej porze. Dobrej nocy, dobrego tygodnia. Zapraszam. Dobranoc.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz noszenia kamuflażu. Choć może to się wydawać zaskakujące, w niektórych krajach noszenie ubrań w kamuflażu jest nielegalne. Ten zakaz dotyczy zarówno obywateli, jak i turystów. Przepisy te zostały wprowadzone, aby zapobiec pomyłce za wojskowe osoby lub by uniknąć sytuacji, w których osoba mogłaby wykorzystywać kamuflaż do nielegalnych działań. Na przykład na Karaibach wiele krajów, takich jak Barbados, Jamajka czy Saint Lucia, zakazuje noszenia ubrań w kamuflażu. Podobne przepisy obowiązują również w niektórych krajach afrykańskich, takich jak Nigeria czy Zimbabwe. Prawa te są szczególnie surowe w przypadku ubrań, które przypominają te noszone przez wojsko. W niektórych krajach noszenie nawet tylko jednego elementu ubrania w kamuflażu, takiego jak czapka czy spodnie, może prowadzić do konfiskaty ubrań, a w niektórych przypadkach nawet do aresztowania. Ciekawostką jest to, że pomimo tego zakazu w wielu z tych krajów można łatwo kupić ubrania w kamuflażu, w związku z tym turyści często nie są świadomi tego zakazu, co może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego zawsze warto sprawdzić lokalne przepisy przed podróżą. Ciekawostką jest również fakt, że pomimo obowiązującego zakazu, niektórzy lokalni projektanci mody nadal uwzględniają wzory kamuflażu w swoich kolekcjach. To może prowadzić do niejasności dla konsumentów, którzy mogą nie być świadomi, że noszenie takiej odzieży może być nielegalne w niektórych miejscach. Wreszcie warto zauważyć, że niektóre kraje wyjątkowo zezwalają na noszenie kamuflażu w określonych okolicznościach, na przykład podczas polowania. Zawsze warto sprawdzić lokalne przepisy, aby uniknąć nieporozumień.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Miałem to Wam zagrać na koniec sierpnia, a okazuje się, że jednak trochę tego lata szkoda. No cóż, Panie Robercie?

To dziwne, że od tego albumu Gra, na którym się ukazał tenże utwór Roberta Gawlińskiego, zatytułowany Sherman, minęło już 27 lat, a wydaje mi się, że jednak trochę tych patentów zostało skopiowanych od Sher z utworu chyba Believe. No, wielkie artystki i artyści myślą podobnie. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. Chciałby się powiedzieć, że jednak dzisiejszy narcysta będzie takim miłym pożegnaniem lata, ale jednak ważnym, jeśli chodzi o takie dobre premiery, których stosunkowo jednak mam mało, bo jednak Protomartyr nie ukazał się w środę, tylko w piątek, a ja w środę to nagrywam, więc niestety nie zdążyłem wam przygotować premier tego dnia. Czy nawet zdążyłem? No to się okaże. Najpierw zacznijmy od nowości, której oczywiście chciałbym tutaj poświęcić chwilę, bo niejaka pani Sabrina Teitelbaum, znana też jako Blondshell, moja, że tak powiem, przyjaciółka z tego samego rocznika, 97, wypuściła zupełnie nowy album Violence, który się kończy tą oto piękną, długą miniaturką. For Alice.

Nie tylko, że Sabrina potrafi dobrze śpiewać, to i także jest świetną modelką. Polecam jej ogarnąć profil na Instagramie, który ma oczywiście pod pseudonimem takim, jakim się nazywa, Blanche po prostu. Violence to jej nowy album, który zresztą mnie tak urzeka, że jednak no warto sobie, że tak powiem, głębiej w to wejść, jeśli ktoś nie jest za specjalnie fanem takich indie rockowych brzmień, a przy okazji takich nasyconych troszeczkę szczerą wrażliwością, bo jednak ta dziewczyna ma jej strasznie dużo. Teraz będzie coś niemieckiego i szybkiego i zarazem takiego growlującego z prostego względu, że zespół Critical Defiance postanowił wypuścić czwarty już album z kolei w ich karierze, który jest zatytułowany River of Blood i powiedziałbym, że jednak niemieckie piosenki czy nawet niemieccy artyści w narcyście pokazują się często w różnych konfiguracjach, czy to śpiewając po angielsku, czy też w rodzimym języku, bo będzie taki przypadek dzisiaj, jeszcze w czasie samej audycji, że będzie to dosyć nietypowy artysta, który nie urodził się do końca w Niemczech, ani w Austrii, tylko, i tutaj ucinam głos, bo teraz sobie zabrzmi tytułowy utwór z tejże płyty najnowszej zespołu Critical Defiance.

Ależ urokliwe to flamenko na końcu. Jeszcze? Trochę? Prdą, już przestało. Critical Defense, można byłoby powiedzieć, że to... Można byłoby powiedzieć, że to jednak nie jest jedyny taki, powiedziałbym... Inaczej, powiem po prostu wprost, że to jest nie jedyny taki powolny, że tak powiem, utwór na takiej szybkiej płycie, bo jednak zdarzają się szybsze, tylko niestety tego szybszego nie mogłem nigdzie znaleźć w streamingu, więc wybaczcie, że został tylko ten singiel tytułowy, ale jednak no wartałoby posłuchać więcej. Polecam ich Bandcamp. Koniecznie. Skoro mówiłem tu tutaj o reprezentacji niemieckiej w tym dzisiejszym narcyście, no to jest pewien Niemiec, ale pochodzący, no nie do końca Niemiec, to człowiek pochodzący dokładnie z Węgier, bo urodził się na Węgrzech, mieszka na co dzień w Graz, czy też w Wiedniu, w każdym razie gdzieś konkretnie w Austrii, nie pamiętam gdzie, ale jednak w Austrii wychowany. Ukrywa się pod pseudonimem Cosmo, ostatnio świętował swoje 20. okrągłe urodziny i mówię to mocno nieironicznie, dlatego że jeśli się ma się 18 urodziny, to też można powiedzieć, że się świętuje się okrągłe. Jezu, nie mogę przelatywać pomiędzy zdaniami, chyba coś mi się zator zaciął. Zator koło Krakowa, chciałem powiedzieć. No to cóż, bez śmieszkowania powiem wam, że Cosmo wypuścił zupełnie taki, no, debiutancki album, chociaż wypuszcza swoje single już dawno. No i z tegoż urodził się piękny nam, że tak powiem, sentymentalny, chociaż nie do końca, dosyć żywiołowy kawałek popu, jakim się inaczej nazywa Hunterl. Jezu, ćwiczyłem to wymowę i niestety jednak nie mogę powiedzieć. To znaczy mogę, tylko czekajcie. Hunterl Spulen, albo Runtel Spulen.

0: es ist okay. Es ist okay.
1: Jak słychać po moim głosie, nie jestem za specjalnie fanem języka niemieckiego, ale jednak niemieckich artystów lubię słuchać, dlatego że oni mają dosyć sprawdzoną filozofię melodii piosenek, które jednak dobrze wpadają w ucho. I Runter Spielen za sprawą tegoż młodzieńca o imieniu Cosmo, no można by powiedzieć, jest takim tego typu przykładem. No to autostradę na Wiedeń, że tak powiem, mamy odbębnioną w tym programie, to teraz możemy się skupić na czymś bardziej ciekawym i pochodzącym prosto z Pragi. Szukałem takiego odpowiednika Linkin Park gdzieś na Bandcampie, mającego miejsce gdzieś w krajach u naszych południowych sąsiadów, to wyświetlił mi się taki zespół Swaffelen, pochodzący z Pragi, i ostatnio wypuścili chłopcy nową płytę zatytułowaną Under the Water Bridge, z którego pochodzi dosyć, no to dosyć ciekawe, że tak powiem, bo większość tego albumu jest w pełni po angielsku, a sprawdziłem tutaj sobie jeden z tytułów ich utworów, który oczywiście kończy tenże album, i on jest nazywany z braslawskie Namesti. No, mówiąc szczerze, to są chyba namiestnicy brasławscy, czy jak mu tam, zresztą czeskiego też za bardzo nie potrafią, ale jednak lubię i kocham tamtejszą kulturę, jak i też język. No i przy okazji, no, Swaffelen oczywiście, że gra po niemiecku, no i chłopcy jakoś zdecydowanie robią to lepiej. Nawet powiedziałbym, że w tym utworze zachowują się prawie jak Koma na początku istnienia samego zespołu. Zresztą posłuchajcie.

Ten riff gitarowy jest najlepszy z tego wszystkiego. Swaffelen. Poniekąd chłopcy tutaj zaczęli gdzieś tak odpływać w te rejony Leszka Żukowskiego, albumu Pierwsze wyjście z mroku Komy. No to jednak to dosyć zbyt dalekie porównanie, ale jednak no można by powiedzieć, że to jest taki lepszy brat Leszka Żukowskiego, tylko że bardziej taki melodyjny, stonowany, no i idealnie ułożony. Z Breslawskie Namesti z albumu Under the Water Bridge z Swaffelen oczywiście też się polędzają na Bandcampie. Z kolei chciałbym tu zaprezentować odpad ze zeszłego tygodnia z prostego względu, że jednak matko, z zeszłego tygodnia chciałem wam zaprezentować coś wyjątkowego i to nie jest za bardzo odpad z tego prostego względu, że obiecywałem wam, że Chelsea Wolf równocześnie się ukaże z Emma Red Randall, ale niestety nie było na to czasu, bo jedna nagrała album jeszcze w sierpniu i wydała, no i później gdzieś tak we wrześniu już wydała sama Emma i z tego wyjąłem dla was bardzo wyjątkowy fragment z This Killing Times, który dla mnie jest bardzo urzekający, jak zresztą cała jej nowa płyta, to Don't Delay Heaven.

Jeśli ktoś jeszcze nie ogarnął Emmy Ruth Randall, to powinien całą ją dyskografię, jej dyskografię, przepraszam, no po prostu sobie nadrobić, zwłaszcza tą płytę Disclaimed Times, która jest naprawdę żywiołowa, piękna i zarazem taka spokojna w swojej prostocie, że sama Emma, no to no jest wymarzoną kandydatką, wiadomo, na przyszłą partnerkę, o ile ona jeszcze chciałaby być z kimś, chociaż no, w pewnym sensie w odniesieniu do samej jej koleżanki Chelsea Wolfe też wygląda tym samym bardzo dobrze jak na swój wiek. No to teraz, żeby się nie zagłębiać i nie kompromitować za bardzo nad tym, no, żeby tak za bardzo nie, się nie rozmarzyć nad dziewczynami, których się niestety nie ma. Arthur Rojek wypuścił zupełnie nową płytę Chciałbym się urodzić, żeby latałem. I to jest o tyle wysoki skok cywilizacyjny, że od albumu Kundel minęło sporo czasu i jest mniej chyba tejże elektroniki na tamtym albumie, a więcej takiej liryki, powiedziałbym, bardzo sentymentalnej i pięknej. No zresztą Arthur się mocno, że tak powiem, rozwinął, jeśli chodzi o te formy, że nawet ubiera to w słowa i w muzykę całkiem dosyć świetnie. A że tak powiem, teraz będziemy mieli spotkanie człowieka z Mysłowic z człowiekiem z Iwonicza, czyli Cortezem. Nauka tęsknoty teraz będzie.

No przyznajcie się do tego, że to jest piękne, bo naprawdę rozmarzyć się można. Arthur Rojek i Cortez jako ci dwaj cherubinowie latający nad nami, dający nam, że tak powiem, pociechę, szczęście, otuchę na lepsze dni, zrobili naprawdę piękny nastrój i no cała płyta być może chyba jest tego warta, żeby posłuchać. Urodziłem się, czy chciałbym się urodzić, żeby latałem. Dosyć skomplikowany tytuł, bo jednak żeby latałem, no żeby chociaż Arthur Rojek potrafił się wzbić jak orzeł, czy nawet jak sokół wędrowny i pędzić przez te 220 km na godzinę, no to łatwo by sobie można byłoby wyobrazić, ale płyta jest zdecydowanie fajna. Z kolei teraz mam dla was nowość, którą, że tak powiem, nikt by się nie spodziewał, ale jednak jest. Pięciopłytowy box nadchodzi ze wszystkimi nagraniami koncertowymi, jak i też także z oczyszczonymi, zremasterowanymi utworami zespołu Joy Division, który nazywa się Eternal, z którego oczywiście wyjęte zostały różne ciekawe nagrania koncertowe zarejestrowane w różnych klubach w Birmingham, także w Bowden, którego oczywiście będę chyba miał dla was teraz. No i też, no przede wszystkim też z albumu Unknown Pleasures, czy nawet chyba z Closer, też są nagrania dostępne, więc 12 godzin bite całej, że tak powiem, historii Joy Division w pigułce. No można byłoby powiedzieć, że jednak to kąsek idealny dla samych fonoamatorów, czy nawet też fonografów, jeśli takowi są, no bo jednak Joy Division to jest taki zespół, którego warto słuchać godzinami. No i przy okazji teraz będę miał dla was utwór I Remember Nothing, nagrany w czasie koncertu z 14 maja 1979 roku. Musiałem się schylić, żeby zajrzeć. Zarejestrowany w klubie Bowden Jail Yacht Club oczywiście. I atmosfera jest nieco o tyle ciekawa, że tutaj klubowe, że tak powiem, piwniczne terytoria wypełnione zostały mrocznymi, takimi trementującymi dźwiękami.

Co prawda ostatnie minuty nagrania to są tylko klaski i też podziękowania ze strony Iana Curtisa za przybycie do klubu nie Boughton Jail, tylko Boughton Vale Yacht Club 14 marca 1979 roku na występ Joy Division. Większość tych nagrań koncertowych, które się ukazuje na Eternal, jest tego warta, żeby po nie sięgnąć, chociaż no, szkoda, że nie przygotowałem więcej. Ale jednak, jeśli chcecie, to zapuszczę dla was na koniec klasyk, z którym oczywiście nieśmiertelnie Joy Division jest związane, oczywiście z płyty Unknown Pleasures, ale przed nami teraz małe wspominki, bo dokładnie 30 lat temu na amerykańskiej liście Billboardu Hot 100 w tym właśnie kończącym się tygodniu września 1996 roku pojawił się utwór Erika Claptona na szóstym miejscu. On oczywiście przez 11 tygodni pozostawał bez zmian na tej pozycji, albo i nawet krócej, z przepięknym i dosyć finezyjnym, jak na Erika przystało, utworem Change the World.

Uwielbiam ten utwór, chociaż można byłoby powiedzieć, że w mojej top 5 najlepszych utworów Erika Claptona jest Layla, ale Change the World na pewno gdzieś w tej 5 się mieści. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego narcystę. Bardzo wam dziękuję, że wysłuchaliście do końca. No i oczywiście musi zabrzmieć na końcu Joy Division znowu, ale nie z Unknown Pleasures, tu strzeliłem pomyłkę, przepraszam, tylko z Closer oczywiście, no nieśmiertelny ich klasyk. Zostawiam was z nim, oczywiście miejmy nadzieję, że jednak w przyszłym tygodniu, podobnie jak teraz, się usłyszymy. No cóż, muszę sobie powzdychać i odpocząć i sobie coś wypić, ale nie coś mocnego. Trzymajcie się, bajo!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki, Studio One prezentuje. Dziś Studio One zaprezentuje płytę takiego zespołu Soul Vendors i płyta nazywa się On Tour. Studio One Jamaica wydało reedycję tego albumu 16 lipca i jak zwykle dało kolekcjonerom dwa sposoby na jego zdobycie. Standardowe czarne tłoczenie oraz limitowany czerwony winyl dla tych, którzy lubią, gdy ich płyta pasuje do klimatu. Album pierwotnie wydany w 1967 roku przez Coxone Records i Studio One to prawdziwa kapsuła czasu uwieczniająca Jamajkę w samym środku przełomu ska i rocksteady. Ale niech was nie zwiedzie tytuł, ani okładka, nie jest to album koncertowy, to studyjny set, który Coxone Dot stworzył, aby wykorzystać falę wielkiej trasy promocyjnej Studio One po Wielkiej Brytanii w tym samym roku. To był sprytny zabieg, zbieg okoliczności, który przy okazji zaowocował powstaniem kilku naprawdę poważnych utworów. W tle słychać wyłącznie Soul Vendors, zespół, który pojawił się po rozpadzie The Scatalities, a napisy końcowe brzmią jak lista najważniejszych nazwisk epoki. Jackie Me Too na organach i aranżacjach, Roland Alfonso na saksofonie tenorowym, Johnny Dizzy Moore na trąbce, Lloyd Brevet na basie, Hector Williams na perkusji, Errol Waters na gitarze. To chyba najbardziej zwarta sekcja rytmiczna, jaką Kingston miał wówczas do zaoferowania. Wokalnie jest to prawdziwy pokaz tego, kto niósł ciężar trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii. Owen Gray przewodzi w kilku utworach. The Lecturer, Ain't Nobody Home, Give It To Me, The Raver i jego wersji Give Me A Little Sign. Ken Booth wchodzi w Everybody Knows. Pete Johnson zajmuje się Crying In The Rain. A The Tenors wnoszą swoje harmonie do Pressure And Slide. Potem jest instrumentalna strona rzeczy, gdzie zespół naprawdę może się rozciągnąć. Full Ranch, You Trouble Me, The Whip i Just A Bit Of Soul. Wszystko to opiera się na aranżacjach instrumentów dętych i tym zablokowanym rytmie, który sprawił, że Soul Vendors brzmieli tak odmiennie od tego, co było wcześniej. Część nagrań powstała w Anglii podczas trasy koncertowej zespołu, a reszta w studiu Doda w Kingston. Sześć dekad później płyta wciąż jest wydawana na nowo i łatwo zrozumieć, dlaczego kolekcjonerzy wciąż do niej wracają. Oto utwory, które się znajdują na tej płycie. Pressure and Slide, Full Range, The Lecturer, Ain't Nobody Home, Crying in the Rain, You Trouble Me, The Whip, Give It To Me, The Raver, Everybody Knows, Give Me a Little Sign, Just A Bit Of Soul. The Soul Vendors, rok 1967, płyta On Tour.

cross your feet, slide to the beat, move and groove.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Walczę z bólem, wizualizując i czerpiąc z pozytywnych emocji, dzięki czemu mogę stłumić to w sobie, powiedział Koberl dziennikarzom we wrześniu 2020 roku, gdy tłum zebrał się w mieście Melk w Austrii, aby obejrzeć jego wyczyn. Josef Koberl pobił swój własny rekord z 2019 roku o 30 minut. Podobno wypełnienie kontenerów, w którym mężczyzna spędził 150 minut, wymagało ponad 200 kg lodu. Wszedł do środka w samych kąpielówkach, obserwowany przez rzeszę fanów. Koberl planuje jeszcze raz pobić swój rekord w przyszłym roku w Los Angeles. Jego zespół twierdzi, że obecny rekord jest jednocześnie aktualnym rekordem świata, jeśli chodzi o najdłuższe wystawienie ciała na działanie lodu. Mężczyzna zanurzony w lodzie spędził dokładnie 2 godziny 30 minut i 57 sekund.

kiedy Stas spotkał katoliczkę. Razem zboczyli w świetlaną uliczkę. Luteranka z rudym rastamanem zajęła się rozmnażania programem. Zaratustra rzekł tak o

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Władysław Bałtycki Ziegłania. Na żywo. Dziś grupa Ramones. Płyta nazywa się It's Alive. Została wydana w kwietniu 1979 roku. To pierwszy album koncertowy tego amerykańskiego zespołu punk rockowego, zatytułowany na cześć horroru o tym samym tytule z 1974 roku. Został nagrany w Rainbow Theatre w Londynie w grudniu 1977 roku i wydany, tak jak mówiłem, w kwietniu 1979 jako zestaw dwóch płyt długogrających. Album czerpie z trzech pierwszych albumów studyjnych zespołu: Ramones z 1976 roku, Leave Home 1977 rok i Rocket to Russia, także rok 1977. Podczas trasy po Wielkiej Brytanii nagrano cztery koncerty, ale wybrano ten sylwestrowy, ponieważ po koncercie na scenie zawaliło się 10 rzędów siedzeń i uznano go za najlepszy ze wszystkich występów w tym miejscu. Tommy Ramone powiedział i mówił wtedy: ponieważ był Sylwester, nasz zarząd przeniósł balony i rozdał wszystkim tabliczki z napisem Gabba Gabba Hey do pomachania. Było bardzo świątecznie, był tam Johnny Thunders i Sid Vicious ze swoją nową dziewczyną Nancy Spangen. Był też Elton John, przebrany za Marlona Brando w filmie Dziki. Do tego czasu mieliśmy już naprawdę dobry warsztat. Brzmienie Ramonesów było kwintesencją rock'n'rolla. Właśnie o to nam chodziło. Album i koncert zespołu określane są mianem najlepszych występów na żywo. Koncert został sfilmowany, a następnie wydany w skróconej formie na składance DVD It's Alive 1974-1996 z roku 2007. Album uzyskał status złotej płyty w Argentynie w 1993 roku. W retrospektywnej recenzji z 1996 roku Robert Christgau z The Village Voice napisał: ten koncert był zbędny, gdy w 1979 roku został zagrany w Wielkiej Brytanii, gdzie panował punk, dziś jest już cenną historią. Wydaje się tak niemożliwie lekki i szybki, że można podejrzewać, iż muzycy nie utrzymali w pełni swojego tempa koncertowego aż do 40. Paul Rigby z Record Collector opisał album jako godzinny, pełen energii blitz, co świadczy o tym, jak bardzo byli energiczni. Krytyk AllMusic Mark Deming uznał It's Alive za nie tylko najlepszy album koncertowy Ramonesów, ale także jeden z najlepszych i najbardziej efektownych albumów koncertowych w kanonie rocka, równie niezbędny jak Ramones, Leave Home czy Rocket to Russia. W 2005 roku album It's Alive znalazł się na 279 miejscu w rankingu magazynu Rock Hard 500 Greatest Rock and Metal Albums of All Time. Album It's Alive został wydany po raz pierwszy na płycie CD w USA w 1995 roku. We wrześniu 2019 roku wznowiono go w limitowanej edycji 40th Anniversary Deluxe Edition, składającej się z czterech płyt CD i dwóch LP, w nakładzie 8000 egzemplarzy. Zestaw zawiera wszystkie cztery koncerty zarejestrowane podczas trasy koncertowej Ramonesów po Wielkiej Brytanii w grudniu 1977 i jest dostępny w twardej oprawie o wymiarach 30x30 cm z notatkami Steve'a Albiniego i Eda Stasiem. Personel, jaki brał udział w nagraniu: Joey Ramone wokal, Johnny Ramone gitara, Didi Ramone bas, wokal wspierający, Tommy Ramone perkusja. A oto utwory, które przed nami: Rockaway Beach, Teenage Lobotomy, Blitzkrieg Bop, I Wanna Be Well, Glad to See You Go, Gimme Gimme Shock Treatment, You're Gonna Kill That Girl, I Don't Care, Sheena is a Punk Rocker, Have an Affair, Commando, Here Today, Gone Tomorrow, Surfing Bird, Cretin Hop, Listen to My Heart, California Sun, I Don't Wanna Walk Around With You, Pinhead, Do You Want to Dance, Chainsaw, Today You Love, Tomorrow The World, Now I Wanna Be a Good Boy, Judy the Punk, Susie the Hangbanger, Let's Dance, Oh, oh I Love Her So, Now I Wanna Sniff Some Glue i na koniec We're a Happy Family. Ramones, rok 1979, płyta It's Alive. Miłej zabawy.

I'm here, but

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mistyczna Votovara. Ta góra położona w Karelii jest otoczona tajemnicą i mistycyzmem. Wiele starożytnych cywilizacji wierzyło, że duchy zamieszkują tutaj święte miejsca, takie jak drzewa, góry czy kamienie. Votovara, uważana za świętą dla ludu Sami, jest jednym z najbardziej mistycznych miejsc na świecie. Ta enigmatyczna góra była również starożytnym miejscem pogańskim i do dziś przyciąga neopogan, którzy uważają ją za szczególnie ważną. Karelia, region o historycznym znaczeniu dla Finlandii, Rosji i Szwecji, skrywa wiele archeologicznych skarbów. Na wschodnim brzegu jeziora Onega, drugiego co do wielkości jeziora w Europie, odkryto około 1200 rytów skalnych, datowanych na 5-6 tysięcy lat temu. Znane jako petroglify Onega, te niesamowite ryciny skalne zostały celowo wykonane, aby obrazować niesamowite rysunki, przypominając prehistoryczne kino. Jednak to Votovara przyciąga najwięcej uwagi swoimi niezwykłymi głazami, znanymi jako sejda, które były święte dla kultury Sami. Te głazy, choć wyglądają jakby precyzyjnie cięte, są naturalnymi formacjami powstałymi po cofnięciu się lodowca około 10 tysięcy lat temu. Lud Sami uważał te głazy za święte i wierzył, że w tych magicznych kamieniach mieszkają duchy.

podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta,

Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Dziś mam zamiar przedstawić notowanie numer 764 z dnia 20 września 1996 roku. Co ciekawe, to notowanie listy przebojów trójki prowadził Grzegorz Miecługow. No i teraz tak, co my tu mamy? Wszystkich utworów jest 53, z czego 20 polskich, zagranicznych 33. W topie głównym 30 utworów, 12 polskich, 18 zagranicznych, 3 nowości, 15 wzlotów, 13 spadków, 2 pozycje bez zmian. W poczekalni mamy 23 utwory, 8 polskich, 15 zagranicznych, 3 nowości, 0 powrotów. Multipozycje, czyli egzekwo, to pozycje 38, 45 i 46. No to przechodzimy w takim razie. Wybieramy sobie, jak w ulęgałkach, z tych 53 utworów, co bardziej wartościowe, żeby przypomnieć sobie. Rozpoczynamy oczywiście od poczekalni. Miejsce 50. Nowość Michael Jackson, utwór Stranger in Moscow. Na miejscu 49. Nowość The Axel Boys Quartet, piosenka Dub I Dub. Przechodzimy dalej. Na miejscu 48. Nowość Phil Collins, utwór Dance into the Light. Przechodzimy do miejsca 47 i tu mamy awans o dwie pozycje. Grupa R.E.M. w utworze Ebow the Letter. No to posłuchajmy sobie na początek tego utworu.

No to już jesteśmy. Oczywiście im starsza lista, to tym więcej potworków. No niestety prawda jest taka, że ta muzyka na liście przebojów niestety wcale się nie polepszała. Ale dobra, wybieramy, tak jak powiedziałem, w ulęgałkach. Miejsce 46, egzekwo, dwa utwory, Sheryl Crow, It Makes You Happy, awans o dwie pozycje, oraz awans o cztery pozycje, Agnieszka Maciąg, Zatrzymaj Czas. Agnieszka Maciąg, to jest dopiero kobieta, która zrobiła super karierę w tym kraju, a mianowicie zaczynała od modelingu, potem stała się muzą i zaczęła nagrywać piosenki. Nie będę się wypowiadał na temat, jakie to są piosenki. A teraz pisze książki. Ona wie dokładnie, jak żyć, co trzeba robić, żeby być szczęśliwym, etc. No popatrzcie się, taką mamy światłą osobę w naszym kraju. Na miejscu 45, awans o 4 pozycje, Flash in the Pan i utwór Lights in the Night. Ja nie wiem, jakim cudem się ten utwór zapodział w roku 96, ponieważ jest to utwór z początku lat 80. Ale znakomicie, bo ja ten kawałek uwielbiam. Jeszcze dodam, że na tym samym miejscu 45 mamy grupę Big Day w utworze Inni, tak jak tydzień wcześniej, ta sama pozycja. Ale my posłuchamy sobie Flash in the Pan, Lights in the Night. Totalnie klimatyczny utwór.

Przed nami teraz cała plejada utworów, które niestety musimy pominąć, bo są takie, jakie są. Na miejscu 44 spadek o 4 pozycje, Toni Braxton i utwór You're Making Me High. Cieszymy się z tego wszyscy. Na miejscu 43 awans o 2 pozycje, Eros Ramazzotti, Stella Gemela. I też przechodzimy do miejsca 42, na którym znajduje się, po spadku o 4 pozycje, znajduje się Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć, tak nazywa się ten utwór. Andrzej Krzywy, który zaczynał od zespołu Dub i tam dawał sobie całkiem radę i to wszystko pasowało. Potem popełnił muzyczne faux pas i związał się z zespołem Demono. To była makabra, ale z tej makabry nie wyszedł nawet próbując solowej kariery, bo to dalej było Demono. Na miejscu 41 spadek o 4 pozycje, Mariah Carey, utwór Forever. Potem na miejscu 40 spadek o 1 pozycję, Spice Girls i utwór Wanna Be. Nie, nie namówicie mnie. I dochodzimy do miejsca 39, awans o 7 pozycji, IRL, utwór Ameryka. On wtedy na tej liście znalazł się w zremiksowanej wersji, ale ta zremiksowana wersja jest taka sobie, umówmy się. Ktoś chciał w 96 roku zabłysnąć i zrobić coś nowoczesnego, ale to nie zawsze wychodzi, nie zawsze się udaje. Czasem wychodzi bokiem i to właśnie też wyszło bokiem. Dlatego my posłuchamy sobie wcześniejszej wersji IRL Ameryka.

IRL w roku 96 to już też było takie podzwonne dla tego zespołu. Ten zespół nigdy nie odzyskał świetności, o ile w ogóle wtedy istniał jeszcze. Wydaje mi się, że już było po wszystkiemu. Z początku lat 80., połowa lat 80., czerwona płyta to naprawdę dobra rzecz. Przechodzimy do miejsca 38. To dwa utwory: Tanita Tikaram i utwór And I Think of You, E Penso a Te. Awans o 5 pozycji, a na miejscu tym samym miejscu, ale spadek o 5 pozycji, Vanessa Williams i Where Do We Go From Here. Miejsce 37, awans o 10 pozycji, Orchestra Maneuvers in the Dark, czyli w skrócie OMD, w utworze Walking on the Milky Way. Ten zespół, ja już mówiłem, miał swoją świetność w pierwszej połowie lat 80., a potem to już odgrzewane kotlety. Na miejscu 36, awans o 6 pozycji, ONA, Krzyczę, Jestem. I tego utworu teraz posłuchamy.

Wydobywamy się teraz na powierzchnię. Kończymy poczekalnię. Na miejscu 35 awans o 6 pozycji. 3T w gościnnie Michael Jackson w utworze Why. Straszny smęt ten utwór. Smutas jak stąd do Gdańska. Potem na miejscu 34 awans o 4 pozycje Lady Punk i utwór Czy czujesz jak? Ja już powiedziałem, Lady Punk skończyło się dla mnie z pierwszą płytą. Na miejscu 33 awans o 11 pozycji Grzegorz z Ciechowa, utwór Piejo kury piejo. Oczywiście chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, aka obywatel GC. I ja do tej piosenki, w ogóle do tej płyty całej, podchodziłem bardzo sceptycznie, ponieważ do tej pory tak uważam. Pan Grzegorz z Ciechowa wykorzystał moment fascynacji naszej publiczności, naszych rodaków, jedną grupą, która przyjechała bodajże do Sopotu właśnie wtedy. Ta grupa nazywała się Deep Forest, taka muzyka świata. I oni tam wplatali wszystkie sytuacje amazońskie, czyli rytmy Indian, no, tak powiedziałem, muzyka świata. Pan Grzegorz próbował, wyszło mu to całkiem fajnie, wpleść w tą muzykę i w elektronikę polską, polski folk. Jedni mogą mówić, że jest to takie sobie, drudzy, że się zachwycali. Ja do tego podszedłem jako ciekawostka. Do tej pory mam sentyment, ja sobie nawet tą płytę wtedy kupiłem. Już jej nie mam, to nie wiem, co się z nią stało. Ale Grzegorz z Ciechowa, Pio, kury, pio, to jest ok. Za chwilę tego posłuchamy, ale jeszcze powiem, skończę tą poczekalnię. Na miejscu 32 awans o 2 pozycje, formacja nieżywych schabów i utwór Gołe baby. I tak jak mówiłem, schaby skończyły się dla mnie z pierwszą płytą. A miejsce 31, Morten Harkert i Spanish Steps, awans o 1 pozycję. My słuchamy Grzegorza.

No to witajcie wszyscy w pierwszej 30 w topie głównym. Tu tych takich kawałków wołającego pomsty do nieba będzie mniej. Na pewno. Na miejscu 30 nowość George Michael, Spinning the Wheel. Ja zawsze powtarzam, że George Michael to jest artysta przez duże A. Więc teraz sobie posłuchajmy Jorgosa Michalisa, George'a Michaela w utworze Spinning the Wheel.

Na miejscu 29, ale zanim to powiem, to jeszcze przypomnę, że słuchacie wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrót do przeszłości. Prowadzę ja, Władysław Bałtycki. I ogłaszam miejsce 29, które się odbyło 20 września 1996 roku podczas 764 notowania listy przebojów. Na miejscu 29 spada go jedną pozycję od 4 tygodni na liście. Graża T, utwór Świerszcze. Jezu, Graża T. Graża T to pani, ktoś nazywa Grażyna Trela. Ona niestety zamoczyła swoje paluszki w muzyce. No, pomijmy to milczeniem. Na miejscu 28, Jezu, Bryan Adams, spadek o 10 pozycji, Let's Make a Night to Remember, 6 tygodni na liście. Kanada wciąż przeprasza za Bryana Adamsa. Na miejscu 27, spadek o 12 pozycji, Susan Vega, utwór Caramel, 9 tygodni na liście. Susan Vega od swojego debiutu, gdzie tam śpiewała My Name is Luca, to ona już nie wylansowała nigdy takiego przeboju, ale nigdy nie zeszła poniżej pewnego poziomu. Dalej ten poziom jest utrzymywany, te piosenki naprawdę są dobre, ale nie już takie przebojowe. Na miejscu 26 nowość Celine Dion, utwór The Power of the Dream. Ale my przejdziemy do miejsca 25, to też nowość Alanis Morissette i utwór Head Over Feet. Ja pamiętam Alanis Morissette, bo to jest Kanadyjka z Montrealu. Ona występowała na początku lat 90. pod pseudonimem Alanis i miała takie niezbyt wyszukane przeboje dyskotekowe wręcz, można powiedzieć. Wyglądała tak, jak wyglądała, nie wyglądała na rockową panią. Potem nagle metamorfoza, ktoś wpadł na pomysł, że Alanis już nie będzie Alanis, tylko dodamy jej nazwisko Morissette, i to było chyba dobre, bo ona nagrała naprawdę dobrą płytę i to się sprzedało i ludziom się spodobało. Słuchamy teraz właśnie dwóch piosenek. Najpierw Susan Vega i Caramel, a potem Alanis Morissette, Head Over Feet. Jeszcze potem będzie też Alanis.

Na miejscu 24. Awans o 6 pozycji od 5 tygodni na liście Eddie Reader w utworze Town Without Pity. Potem przechodzimy do miejsca 23. Awans o 4 pozycje, utwór Tina Turner, Missing You, 2 tygodnie na liście. Z Tiną Turner to ja naprawdę miałem problem, bo to jest taka sytuacja, że to była zacna i szacowna artystka, ale niestety problem jest taki, że ona fajne rzeczy miała z Ike'em Turnerem, ze swoim mężem. Potem ta płyta, którą jej popularność odżyła i wybuchła z początku lat 80., w pierwszej połowie lat 80., tam było Private Dancer i te wszystkie sprawy zajechane totalnie przez radio, nie przemawiały do mnie, bo to już była taka mieszanka poporokowa. I to jest też tutaj takie smęty. Ona najlepsza była w tym takim, z tym rockowym zacięciem, czego potem jej brakowało. Na pewno nie brakowało jej małżonka, ale brakowało jej tego rockowego zacięcia. Na miejscu 22. awans o 4 pozycje The Cranberries, Free to Decide, od 5 tygodni na liście. Posłuchajmy sobie dwóch utworów Eddie Reader i utwór Town Without Pity, a potem The Cranberries w utworze Free to Decide.

No i jesteśmy z powrotem na miejscu 21 naszej listy przebojów z 96 roku. Od 8 tygodni się znajduje jedna piosenka. Tu spadek o dwie pozycje, Grzegorz Turnał, Natężenie świadomości. No, rockowe to nie jest, dlatego przechodzimy do miejsca 20. Spadek o 3 pozycje, 15 tygodni na liście. Ponownie Celine Dion, Because You Loved Me. Bardzo się cieszymy z tego tytułu i przechodzimy do miejsca 19. Tutaj awans o 3 pozycje, od 4 tygodni na liście. Tytus Wojnowicz, Uwertura dla M. W ten utwór zamieszany jest Piotr Rubik, więc zapewne wiecie, jak to wszystko brzmiało. A Jezusie, i przechodzimy do miejsca 18. Tutaj nam spadek o 4 pozycje, od 12 tygodni na liście. Justyna Staczkowska, Oko za oko, słowo za słowo. To jest piosenka jeszcze z tego albumu sprzed roku, który totalnie był zamieszany, Grzegorz Ciechowski. I tak jak mówiłem tydzień temu, Justyna Staczkowska nie nagrała już nigdy lepszej płyty od tej swojej debiutanckiej. Ten kawałek jest tego dowodem. Zaraz posłuchacie. Na miejscu 17, awans o 4 pozycje, od 5 tygodni na liście, Various Monks, Ten Sen. Ja nie wiem, czy już tam Kasia Stankiewicz śpiewała, czy jeszcze Lipnicka, czy może jakaś inna pani. W każdym razie to jest na zespół piosenka nie dla nas. My się w tym nie znajdujemy. Za to na miejscu 16, spadek o 6 pozycji, od 15 tygodni na liście, Metallica. Nareszcie coś mocniejszego i utwór Until It Slips. Posłuchamy sobie dwóch utworów. Justyna Steczkowska, Oko za oko, słowo za słowo, a potem mocniej uderzymy. Metallica, Until It Slips.

wybiórcza lista przebojów, Władysław Bałtycki, wybiórcza lista przebojów Trójki, Powrót do przeszłości. Notowanie numer 764 z 20 września 96. Przechodzimy na miejsca 15. Awans o 9 pozycji od 2 tygodni na liście, Kasia Kowalska. Coś optymistycznego. Tak jak mówiłem tydzień temu, Kasia Kowalska nagrała bardzo fajną debiutancką płytę, a później coś pękło i zaczęły się jęki, zawodzenia i się skończyło. Na miejscu 14 spadek o 6 pozycji od 11 tygodni na liście, grupa Fugees, Killing Me Softly. Trampolina dla kariery Lauryn Hill. Utwór, cover, bardzo popularny swego czasu, rozpopularyzował go film Łowca Jeleni, między innymi tam chłopaki w Billard Clubie sobie śpiewali. Tą piosenkę tu w nowej aranżacji wyszło im to tipe stopę znakomicie. Na miejscu 13 spadek o 2 pozycje od 2 tygodni na liście, Nena Sherry, utwór Woman. Nena Sherry, moim zdaniem mocno niedoceniona artystka, która chyba ma już w tym momencie swoje najlepsze lata za sobą, ale wtedy naprawdę, abstrahując już od urody, muzycznie miała coś do powiedzenia. Posłuchajmy sobie właśnie tych dwóch utworów, Fugees, Killing Me Softly, a potem Nena Sherry i Woman.

Dobre to było. Dobre. A teraz mam taki utwór, może to nie jest rockowy utwór, na miejscu 11. Awans o jedną pozycję od 9 tygodni na liście. Ci panowie też mieli, przemknęli jak meteor przez listy przebojów, przez... Jeszcze wtedy nie było YouTube'a, ani tych środków medialnych takich dostępnych jak teraz, ale zaznaczyli swoją obecność w mediach. Telewizja, radio. Traperzy z nad Wisły. Mocno satyryczny projekt. Jakże tęsknimy teraz za tego typu mocno satyrycznymi rzeczami. No niestety pozostały nam te kulawe kabarety. Nie mówię, że wszystkie, ale niestety 99% to jest totalna kupa z tymi kabaretami. Z satyrą u nas nie najlepiej w tym kraju, tak samo jak z edukacją muzyczną, co zresztą widać po tej liście, ile kawałków trzeba odrzucić. Dobra, my sobie posłuchamy tego utworu właśnie teraz. Traperzy z nad Wisły. Taki ze mnie Maxi Kaas. Taki ze mnie Maxi Kaas.

0: zawsze sam.
1: Jedna zagraniczna wdowa powiedziała:
2: Mistelowa, jeśli będziesz moim chłopem, gniazdko ci wymoszczę złotem.
0: Ale dla mnie monogamia nudna jest do wyżygania. Źródłem prawdziwej kobiety coraz nowsze są kobiety, ale tylko jeden raz.

No i jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Pierwszą dziesiątkę, czyli miejsce dziesiąte, z awans o 3 pozycje, od 6 tygodni na liście, grupa Queen i utwór Let Me Live. Nie mogę się przełamać do tego Queenu, już takiego późniejszego, lata 90. To jednak jest takie coś, co ja nie akceptuję. Tak samo miejsce dziewiąte. Tutaj spadek o 2 pozycje, od 7 tygodni na liście. Sting, I Was Brought to My Senses. Pierwsze 2 płyty solowe Stinga jak najbardziej, ze wskazaniem na pierwszą, a potem to już jest takie, proszę ja was, makabreski są po prostu. Na szczęście mamy miejsce 8. Tu spadek o 2 pozycje, od 16 tygodni na liście. I na tym miejscu Kasia Nosowska, utwór Jeśli Wiesz, Co Chcę Powiedzieć. To jest jej pierwszej solowej płyty, Puk Puk, bardzo dobra. Ona już taka trip-hopowa ta płyta. Można powiedzieć, że Kasia Nosowska takim prekursorem trip-hopu w Polsce była. I ta piosenka w ogóle zaistniała na filmie... Jezu, jak się ten film nazywał, no widzicie. I... ja sobie zaraz przypomnę. I ona tam zaistniała. Na miejscu 7, awans o 9 pozycji, od 10 tygodni na liście, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Nagrali taki utwór, to jest temat z filmu Mission Impossible. Nowa wersja, jakże dobra, i do tej pory buja się po wszystkich nośnikach muzycznych. Posłuchajmy sobie. Kasia Nosowska, Jeśli Wiesz, Co Chcę Powiedzieć, a potem Adam Clayton i Larry Mullen Jr. W temacie wiodącym z filmu Mission Impossible.

No i wiem, jak się nazywał ten utwór. Boże, ten film, Gry uliczne. Gry uliczne, film różno oparty na przypadku Stanisława Piasa, który został zabity z końcem lat 70. w Krakowie przez służby bezpieczeństwa. I tamten, ta piosenka, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, tam królowała. Dobra, przechodzimy teraz do miejsca szóstego. Spadek o dwie pozycje, od 17 tygodni na liście, Warius Manx, Orła Cień. No to teraz wiem, kto już tam śpiewał. Kasia Stankiewicz śpiewała, ale Orła Cień jakby zniknął, bo przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj status quo, jak tydzień wcześniej, od 16 tygodni na liście, Alanis Morissette w utworze Ironic. To dobry utwór. Bardzo fajny teledysk, zapadający w pamięć. Ona w tym samochodzie. Cztery one. Cztery Alanis Morissette. I śpiewają do siebie. Na miejscu czwartym spadek o dwie pozycje. Od 14 tygodni na liście Tina Turner w utworze On Silent Wings. No ja myślałem, że to może, bo ja już nie kojarzę po tytułach tych utworów, że to może coś więcej ikry. Nie. Dalej się smęcą, dalej płyną. Lecą. Nie wiem. Odlatują. Dlatego przechodzimy do miejsca trzeciego. Od 13 tygodni na liście. Awans o 6 pozycji. Ciągnik i grupa Blenders. To chyba największy przebój tego zespołu. Aczkolwiek oni jeszcze mieli parę takich numerów, nawet mocno kontrowersyjnych. Ale ten chyba mi się najbardziej podoba. Posłuchajmy sobie właśnie dwóch utworów, zanim przejdziemy do dwójki, która będzie na szczycie. Posłuchajmy sobie Alanis Morissette, utwór Ironic, a potem właśnie Blenders i utwór Ciągnik.

Dobra, dziękuję.

No to już jesteśmy, bo będziemy puszczać ostatni utwór. No i znowu jest sytuacja jak w zeszłym tygodniu. Na początku jest taki utwór, że się go, no to ręce i nogi uginają. Dobra, zacznijmy od miejsca drugiego. Awans o jedną pozycję. Od 10 tygodni na liście Big Cyc, utwór Macumba. Nie jest to jakiś górnolotny utwór, ale no okej, są pewne konwencje zachowane. Może teraz ten utwór ma troszeczkę inną wymowę. My wtedy w połowie lat 90. bardzo chętnie przyjmowaliśmy wszystkich innych ludzi o innym kolorze skóry do tego kraju i nie było jakby specjalnego problemu. Oczywiście poza paroma wyjątkami i rzucaniem bananów na murawę piłkarską. Teraz to jest coś, jakaś makabreska. Bąkiewicz i te wszystko, cała banda Bąkiewicza, kretynów zbolałych. No to teraz widzicie, co się dzieje. Ale na miejscu pierwszym, i to jest większy problem, tak jak tydzień wcześniej, od 9 tygodni na liście Urszula w utworze Niebo dla Ciebie. Nie jest to konik na biegunach, ale to jest takie złe i niedobre. Ja mówiłem właśnie o tym guście muzycznym Polaków, nie o edukacji muzycznej Polaków, o Polakach, którzy nie są wyedukowani muzycznie, bo nie jesteśmy. Pink Floyd, Urszula, Beatlesi, tak, to znamy. Genesis, o. To są zespoły dla Polaków. Dlatego niestety fani Urszuli muszą obejść się smakiem, nie usłyszą, bo my zatrzymujemy się na miejscu drugim i posłuchamy sobie na koniec Big Ceca w utworze Macumba. To jest dobry kawałek sprzed 30 prawie lat, jakże aktualny chyba do dzisiaj, lekko prześmiewczy. Dobra, słyszymy się za tydzień i będzie już rok 1997. Ja się żegnam, to była wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja jestem Władysław Bałtycki.

z nami koniec, Marlow, powiedziała nagle, zamrugawszy do lustra długimi rzęsami. Dym z kamela boleśnie zadrapał mnie w serce. Kostki lodu w burbonie zadrżały cichutko.

nami koniec, Borewicz, powiedziała nagle, strzepując z marynarki niewidzialną nitkę. Stos raportów na stole zaciążył nieznacznie. Pistolet rdzą się pokrył w ułamku sekundy.

koniec, Piotrowski, powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć wchodzi, przepraszając za zbyt długą zwłokę.

nami koniec, Piotrowski, powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Barszcz Sosnowskiego. Jest to roślina, która jest zarówno intrygująca, jak i niebezpieczna. Została wprowadzona do Europy z Kaukazu jako roślina paszowa i na cele ozdobne, ale okazała się nieoczekiwanie szkodliwa dla człowieka i ekosystemów, w których się rozprzestrzeniła. Charakteryzujący się imponującą wielkością, bo dorasta do 5 metrów, barszcz Sosnowskiego posiada duże, szeroko rozpostarte liście i kwiatostan w formie baldachogrona, który na pierwszy rzut oka może wydawać się miły dla oka. To, co czyni tą roślinę niebezpieczną, to furokumaryny zawarte w jej soku. Substancje te na skutek kontaktu z ludzką skórą i pod wpływem promieni UV powodują fotodermazę, czyli poważne oparzenia skóry. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do trwałych uszkodzeń skóry i blizn. Mimo, że nie jest to roślina jadowita w tradycyjnym rozumieniu, barszcz Sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Osoby, które mogą wejść w kontakt z tą rośliną, powinny nosić odpowiednią odzież ochronną, a jej zwalczanie powinno odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. Ciekawostką jest, że pomimo jej negatywnego wpływu na ludzi i środowisko, barszcz Sosnowskiego jest rośliną miododajną, co oznacza, że przyciąga pszczoły, które korzystają z jej nektaru. To jednak nie rekompensuje problemów, jakie ta roślina powoduje. Barszcz Sosnowskiego to roślina, która nauczyła nas, jak ważne jest odpowiednie zrozumienie i zarządzanie gatunkami obcymi. Jego obecność w Europie jest przypomnieniem o konieczności ostrożności przy wprowadzaniu nowych gatunków do nieznanych ekosystemów.

zmarnowali noce i cały dnie jest źle. Znów mnie rozterepało, lecz jakby tego było mało, pić cholernie się chce.

placebo. Tylko dlaczego? Tylko dlaczego? Ja przecież nic nie zrobiłem, ja sobie zwyczajnie piłem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jest to dzielnica slumsów o populacji około 60 tysięcy mieszkańców na obrzeżach wzgórz Makadam w rozległym obszarze metropolitalnym Kairu w Egipcie. Miasto ci wyróżnia się tym, że prawie wszystkie jego obszary są pokryte śmieciami, w tym ulice i nawet dachy domów. Te stosy śmieci są wynikiem polityki miasta Kair, które nigdy nie ustanowiło wydajnego systemu zbierania odpadów, mimo że liczy prawie 20 milionów mieszkańców. Ciekawostką jest fakt, że w mieście powstał w 2016 roku niesamowity mural namalowany na ścianach 50 budynków. W całości zobaczyć go można tylko z jednego miejsca. Mural ma zwracać uwagę na problem uprzedzeń i stereotypów. Mieszkańcy dzielnicy, w której powstał, od dziesięcioleci zajmują się zbieraniem odpadów z bogatszych i lepiej rozwiniętych części Kairu. Z tego powodu często określani są mianem śmieciarzy. Społeczność dzielnicy rozwinęła swój własny system segregowania i przetwarzania odpadów. Śmieciowy biznes z jednej strony daje im skromny zarobek i pozwala żyć, a z drugiej strony marginalizuje ich od reszty społeczeństwa.

Cześć, jesteśmy Seden i Psycho. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony początkom Psychobilly, czyli zespołom grającym w Wielkiej Brytanii na początku lat 80. Pierwszy zespół psychobillowy, The Meteors, powstali w Londynie w roku 80. Założyli go Paul Fenech, gitarzysta i wokalista, z Nigelem Lewisem, kontrabasistą, którzy wcześniej byli członkami zespołów rockabillowych, grających głównie covery. Gdy dołączył do nich punkowy perkusista Mark Robertson, powstała nowa jakość, gatunek łączący elementy rockabilly z punk rockiem. Wydali do tej pory 23 płyty, a kilka z nich ma status kultowych. Grają do tej pory, chociaż od wielu lat The Meteors to Paul Fenech, który dobiera pozostałych muzyków. Posłuchacie ich wczesnych nagrań z pierwszych dwóch płyt In Heaven i The Wrecking Crew.

Niedługo po założeniu Meteorsu w Bristolu powstał zespół The Sharks, grający na pograniczu neo-rockabilly i psychobilly. Zespół gra do tej pory, a jego kontrabasista Steve Whitehouse gra w kilku innych zespołach, jest m.in. frontmanem popularnego zespołu Frenzy. Posłuchacie utworów Skeleton Rock i Charlie z płyty Phantom Rockers.

Kolejnym zespołem założonym w tamtym okresie z pogranicza rockabilly i psychobilly to The Ricochets. Zespół nadal koncertuje, świetnie wypada na scenie. Posłuchacie kolejno utworów Migraine, Crazy Dream i Hey Girl z płyty Made in the Shade.

Niedługo po powstaniu The Meteors na londyńskiej scenie pojawił się zespół King Court, który również w tamtym czasie stał się bardzo popularny. Stylistycznie dość odległy od Meteorsów, z gitarą basową i saksofonem, mniej poważne, bardziej zabawowe. Podczas koncertów muzycy i publiczność obsypywali się mąką i jajkami, muzycy często się przebierali w sukienki. Do tej pory na ich koncertach faceci wkładają kiecki. Posłuchajcie utworów Rocking Court i Do The Rat.

Zainspirowany koncertami Meteorsów, młody Pip Hancock założył zespół Guanabats, który stał się jednym z najważniejszych zespołów gatunku. Zespół nadal koncertuje i nagrywa, świetnie wypada na scenie. Do tej pory wydali 11 albumów. Posłuchacie kolejno utworów Down the Line, Streetwise i Loan Shark.

Ostatni na dzisiaj zespół to kolejny zespół legenda Frenzy, który Steve Whitehouse założył po odejściu z The Sharks. Posłuchajcie kolejnych utworów I See Red, Frenzy i Nobody's Business.